0: mesana wona tubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop pumziko butakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva ku balaza kutuka ku lokutano sawa mkageze mesana paka 10 za kaongezi ulizanga program da mix wano ku radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.
2: Is on the planet.

0: man Rafiki.
1: Musasaja poki na wudu, mchibuka masaka.
2: Mchibuka masaka.
1: Wakati. Metusenzira, netutakaza batuwa di jakwe.
2: Ready.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mumuli gwempereza etuka gana no muntu wabulijjo kali nywelerawo webali kuuliriza webali kujekumirako
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo.

0: kumera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mix tukumana ni stop muziki obuta kuleka wansi
0: kati buli lunako kuva kubalaza okutuka ku lokutano sawa mukage zemsa na paka 10 za kaongezi ulizanga program da mix wano ku radio buddu radio yo muntu wa buli jo
2: inowe bela mede
0: sawa fuma ne tupobeza natukukamule chocho nyini chiwe

0: misana wona tubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mva mix tukumana non stop muziki obutakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva kubalaza okutuka ku lwokutaano sawa mukageze msana paka kumi za kaongezi ulizanga program da mix wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
1: Musasaje poki no buddu mu kibuga Masaka
0: kati
1: mwe tusenzira ne tutagaza abatu ali jako
0: radio

0: Ekasera kenyini wetuka kasiza nti olunaku tulukubye olukumu mutwe. Eteka ly'obutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: era nga ffe wano ku Radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye ky'oba tokola mu kasera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako Radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula. Ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinamu okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka kumakya.
1: Ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu.
2: Tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu.
3: Batweli jeko naye nga tetugwoka, batweli jeko naye nga tetugwoka. Kati tujja kusemya kabiri mwetaano nga faba tudde waggulu waazo.
1: Radio Buddu eno ye radio y'omuntu wa bulijjo.
3: Akafebu mebele
1: baneyo buja
3: tula kalira
4: muzei wali oyamba muwala wa one
5: nawo wali oyamba mukazi wa one
4: naye ate gwe muwala wo
5: wate chinji za ngozi
3: muzei tusinzira kwa bya bitukawo ne tukuze nya muzanyo. Akafebu mebele
5: kugenyoza mukutakalia
6: nawe jambo kio kitwale
5: senewo kutakalia
6: mama
5: nenda koma ona ba
6: mateka kutwale kivape
5: nkoma ona ba mateka mba
6: bendo balete
1: tata
5: bile go butwe bubulinga kedo
7: omugego mulingo gwense kanze bana mukaza ino mutwe gwense gali.
3: Kale, bila chitundu kwa baba nyumbi obayiga. Programu agafe bubebele. Kuli wabeleza paka lwa kutano. Ukufa kusawa satu paka nyeze chino. Oigenga botesa. Wano ku Radio Buddu. Radio yomtu wa bulijo. Kati miaka bidu mwetano. Ngafaba kutomu mwili gwempedeza. Etuka gana.

0: من رفیقی.
1: Musasanya poki na wudu, mchibuka masaka. Mchibuka masaka. Mchibuka masaka. Mchibuka masaka. Mchibuka masaka. Mchibuka masaka. Mchibuka masaka. Mchibuka masaka. Mchibuka masaka. Mchibuka masaka.